si zdali, lekko bliż. Jo, jo, karton dal burek, a taki porcelan. Co podarzy?